mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno.

jakbym zjadł mentosy. Później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą podnosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: go. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max.

0: MediaMarkt. Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
1: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: I po reklamie.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.

0: Fate od Alena Walkera i Ewy Max w RMF Max. Jakby co, to na socialach naszych jest rozmowa z Alenem Walkerem o tym kawałku, o tej współpracy ekskluzyw dla RMF Max, także warto zobaczyć. Zapraszam na nasze sociale, na YouTube'a RMF Max, ale teraz to zapraszam do programu Hity na Maxa, który właśnie odpalamy. Dawid Miązek, dzień dobry. Sobota, no, kawał weekendu przed nami, wiem, niektórzy w pracy, ale razem ogarniemy w pracy. Po 10 dołączają do mnie jeszcze Adam Krysian i Agata Świderska. Odpalimy sobie bratnie duszę. A za chwilę do nas dołączy Taylor Swift z numerem Trouble. Zostańcie koniecznie. Max.
1: Reklama. Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: I po reklamie.
18: Monika?
19: I jeszcze ja, Madzia.
20: Hey, it's Teddy Swims.
21: Hey, yo, this is Eminem.

Pitbull i Hotel Room Service. I to jest oczywiście RMF Max. W sobotnie poranki w RMF Max oczywiście rządzą gamingowe tematy. Jeszcze w tej godzinie będziemy mówić o nowej grze Captain Tsubasa 2. Symulator, ale taki w cudzysłowie piłki nożnej. Ale mam tu jeszcze taki zaskakujący temat z pogranicza muzyki i gamingu. Słuchajcie, polski raper Tymon Smektała, działający jako Tymon, wydaje swój pierwszy numer po kilkunastoletniej przerwie. A to jest o tyle ciekawe, że Tymon jest nie tylko raperem, ale też głównym reżyserem jednej z najlepszych polskich gier w historii, czy w ogóle jednej z najlepszych serii gier polskich w historii, czyli Dying Light. Singiel Salento Freestyle właśnie się dzisiaj w nocy ukazał, a album Kot w ciele psa ma wyjść za parę tygodni. No trzymamy kciuki, żeby był co najmniej tak samo hitowy jak Dying Light. Teraz hit od Moonlight i Fordo, Alabama 10.

Happiness is so set. Swedish House Mafia w RMF Max. Ostatnio wyciekło, że żeby zaprosić Swedish House Mafia na jakiś występ, na jakiś festiwal, albo na przykład, żeby na urodzinach wam zagrali, no to trzeba wyłożyć około 600-700 tysięcy dolarów. No ale trzeba pamiętać, ich jest tam trzech, także jakieś 200 tysięcy na głowę, minus podatek. To co można powiedzieć, jak za darmo grają, nie? A taki na przykład Calvin Harris to bierze do miliona i to sam dla siebie, nie? Także Swedish House Mafia są jak w promocji. Czemu ja DJ-em radiowym zostałem, a nie festiwalowym? Jak to się stało? Męskie granie orkiestra za chwileczkę. Supermoce. RMF.

0: lat 90. i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroën.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Wojtek.
8: My name is Alex Warren.
9: Hello, this is September.
10: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Oleśnica 96 FM.
13: RMF Max.
14: RMF Max Oleśnica.

się wskrzesza klasyki Lay On Your Love With Me, Silver w RMF Max, a my odpalamy sobie Max Games i zapraszam na mini recenzję symulatora piłkarskiego Captain Tsubasa 2. Max Games. Ten symulator to taki mocno w cudzysłowie, bo gra oczywiście opiera się na kultowym dla millennialsów anime o przygodach piłkarza Tsubasy Ozory, no i w tej kreskówce były strzały tygrysa, piłka lecąca z prędkością światła, zawisanie w powietrzu i dokładnie tak samo jest w grze, która daje dużo frajdy, ale z symulacją piłki tam z FIFA, z EA FC nie ma nic wspólnego. Trzonem gry jest tryb kariery, w którym albo wcielimy się w oryginalnego Tsubasę, albo stworzymy swoją postać. No i jest to długa podróż przez kolejne boiska. Najpierw gramy w Brazylii, a później walczymy na Mistrzostwach Świata Juniorów. Z każdym kolejnym wygranym meczem rozwijamy swoją postać i swoją drużynę. Między meczami trenujemy, nabywamy nowe umiejętności, które potem będziemy mogli wykorzystać na boisku. A na boisku jest Saigon. Totalna kotłowanina w każdym fragmencie boiska. Jakieś animacje co chwilę. W tej grze nie ma normalnych wślizgów. Są wślizgi przez pół boiska. Nie ma zwykłych strzałów. Są atomowe strzały zza pola karnego, które bramkarz oczywiście broni, wrzynając się dosłownie w murawę z wody, które mijają trzech zawodników naraz. Normalka. Na początku trudno się w tym chaosie odnaleźć, ale jak już ogarniemy podstawy, to rozgrywka robi się bardzo przyjemna, a w ogóle idealne jest do grania we dwójkę na jednej konsoli. Ta dla odmiany, co najbardziej wkurza w Captain Tsubasa 2, to są cutscenki. Przed każdym meczem musi być filmik, na którym ględzą, jak bardzo liczą na siebie nawzajem i jak bardzo muszą dać z siebie wszystko. Jezu, jakie to jest nudne. Ja wiem, że w tych japońskich bajkach oni dużo gadają, ale bez przesady. Na szczęście większość można pominąć, ale wtedy omijają nas też istotne fragmenty fabuły. Ogólnie jednak pomijając to, Captain Tsubasa 2, bardzo przyjemna piłkarska zręcznościówka, która da wam sporo fanów, zwłaszcza jeśli lubicie granie z kolegami w skali szkolnej, takie 4+. Max Games.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: Z tej strony Asia.
10: Tu Ola i Jarek.
11: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
12: Cześć, tu Oskar Cyms.
13: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Oleśnica 96 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Na Dolnym Śląsku dzisiaj raczej bez opadów, chociaż na niebie będzie trochę chmur. W południowej części regionu więcej. Synoptycy zapowiadają też słońce. Temperatura w Oleśnicy do 20, w Kłodzku i Wałbrzychu w najcieplejszym momencie 18 stopni. Wiatr nie powinien przeszkadzać, chociaż momentami powieje umiarkowanie. Ciśnienie utrzyma się wysokie. W niedzielę dalej słońce i chmury, ale zgodnie z prognozami miejscami może popadać. Na termometrach maksymalnie do 20 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: I bez względu na to, czy jesteście w pracy, w domu, czy w trasie, ważne, żebyście byli w dobrym nastroju. O to już zadbamy w RMF Max. David Guetta teraz z Elokiem i Run, Run, River. Dawid Miązek, do 13 z wami, zapraszam.

0: Club Can't Handle Me w RMF Max. I tym przypomina, że mój kolega był ostatnio na Florydzie, a właściwie w Florydzie, bo pojechał nad morze i tam był pensjonat Floryda. Ale tak, zaliczył Florydę, zaliczył. Pozdrowionka, Daniel. Za parę minut, słuchajcie, muzyczna niespodzianka. Jako pierwsi u nas usłyszycie premierowo nowy numer Julii Wieniawy. A za chwileczkę Szymzarko i Kasango. Fire, fire.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
6: Stokrotka.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
12: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
12: I po reklamie.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Hey, this is Imagine Dragons.
17: What's up, this is Sean Paul.
18: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Oleśnica 96 FM.

0: Turn the lights off w RMF Max, a teraz obiecana premiera od Julii Wieniawy. To zawsze jest fajne wydarzenie, a szczególnie jak fajną piosenkę Julia wypuszcza. Kawałek się nazywa 27, w nawiasie do gwiazd, i o co chodzi? O 27 lat, które właśnie Julia Wieniawa skończyła. Co nam o tym kawałku powiedziała w ekskluzywnej rozmowie?
1: Gdzieś przeczytałam, że jeżeli byśmy zrobili tak, sprowadzili do 24 godzin, to 27 lat, to byłaby dopiero 6 rano, wyobrażasz sobie? A wydaje mi się, że dużo osób w moim przynajmniej wieku ma takie poczucie, że jest taka ogromna presja społeczna. Wszyscy biorą ślub, robią dzieci, mają poukładane życie, albo właśnie robią karierę. A ja co? A ja chodzę i się szlajam po RMF-ach.
0: No szlaja się po RMF Max i wypuszcza premiery. Cała rozmowa w takiej bardzo nietypowej konwencji, bardzo się wam spodoba na naszych socialach, na YouTubie RMF Max, a teraz już lecimy z nową propozycją od Julii, którą usłyszycie po raz pierwszy w RMF Max. RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

0: Are Not Alone od legendy, żywej legendy EDM-owych brzmień, czyli ATB, który zresztą często odwiedza Polskę i niedługo też odwiedzi. Będzie w Krakowie we wrześniu, w październiku w Rzeszowie, w listopadzie będzie w Łodzi. No taki można powiedzieć drugi dom ma w Polsce i fajnie. ATB, jesteś mile widziany. Za chwileczkę prognoza pogody, a po niej będzie wschodząca gwiazda EDM-u Marlon Hofstadt. I like.
1: Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
11: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
12: I po reklamie.
13: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
14: Ja też dołączam. Jestem Agata.
15: What up, it's the weekend.
16: What's up, it's Sean Paul.
17: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Oleśnica 96 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
21: Na Dolnym Śląsku dzisiaj raczej bez opadów, chociaż na niebie będzie trochę chmur. W południowej części regionu więcej. Synoptycy zapowiadają też słońce. Temperatura w Oleśnicy do 20, w Kłodzku i Wałbrzychu w najcieplejszym momencie 18 stopni. Wiatr nie powinien przeszkadzać, chociaż momentami powieje umiarkowanie. Ciśnienie utrzyma się wysokie. W niedzielę dalej słońce i chmury, ale zgodnie z prognozami miejscami może popadać. Na termometrach maksymalnie do 20 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
19: RMF Max.
20: RMF Max, Oleśnica.

0: Save My Love, Kygo z Khalidem i Griffinem w RMF Max. Ostatni numer, który wam wypuściłem sam, bo za chwilę już będziemy w trzyosobowym damsko-męskim składzie. Po 10 odpalamy Bratnie Dusze, ale zanim 10, to jeszcze kilka propozycji na niezmarnowanie tego weekendu.
1: Weekend dopiero się rozkręca. Ja mam dla was kilka fajnych opcji, dzięki którym nuda się nie wkradnie. No i będzie co wspominać. W Tour de Club RMF Max Oleśnica podrzucę wam kilka najlepszych opcji. Sopran z tej strony. Na początek kino. Na dużym ekranie we Wrocławiu do obejrzenia prawdziwe petardy. Najpierw 100 dni Misja Zeus. Kontynuacja młodzieżowego hitu, w którym Kapsel i ekipa przekraczają Rubikon dorosłości. Kapsel nie ogarnia, żyje z rodzicami i zadaje sobie egzystencjalne pytania. Ale jak trzeba ratować świat, to nie ma zmiłuj. Wkracza do akcji. Druga propozycja to Totalna Magia 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman znów czarują, rzucają zaklęcia i walczą z klątwą, czyli wszystko to, co lubimy najbardziej. A jeśli kino to dla was za mało i chcecie poczuć dreszcz emocji na żywo, to wbijajcie na 29 dni Europy w Oleśnicy. Przez cały weekend rynek zamienia się w centrum dobrej zabawy. Lokalne pyszności na jarmarku oleśnickim. Darmowe badania w Białym Miasteczku. Wystawy ceramiczne i fotograficzne. A do tego koncerty od muzyki bałkańskiej po jazz i po tańcówki. Dla fanów kultury wysokiej, spektakle, performance z Czarnogóry i Tunezji, a wszystko za darmo. Warto to sprawdzić.
2: Reklama.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo, z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9, telefon 501-285858.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
6: I po reklamie.
7: Jestem Kuba. Dołączam.
8: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
9: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
10: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Oleśnica 96 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Na Dolnym Śląsku dziś sporo pogodnego nieba, choć chmur również nie zabraknie. Więcej pojawi się na południu regionu. Na szczęście opadów raczej nie musimy się spodziewać. W Oleśnicy termometry pokażą około 20 stopni, a w Kłodzku i Wałbrzychu maksymalnie 18. Wiatr na ogół słaby, chwilami umiarkowany. Ciśnienie pozostanie wysokie, a w niedzielę nadal sporo słońca, ale miejscami pojawi się więcej chmur i przelotne opady. Na termometrach najwyżej okolice 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: 10 minęła i Bratnie Dusze już w pełnym trzyosobowym składzie. Witamy się, Ada Krysian,
16: Agata Świderska
17: i Dawid Miązek.
15: Ada, nie było cię to za karę. Po pierwsze, możesz się usprawiedliwić. Po drugie, powiedz, co przed nami.
16: Moje usprawiedliwienie jest takie, że byłam chora i mam nadzieję, że dzisiaj wszystkie przeziębienia osób, które nas słuchają, zagłuszymy naszym podcastem i dobrą muzyką, a dzisiaj u nas będzie oczywiście o miłości, relacjach, związkach, czyli same pikantne szczegóły z naszego podcastu. Podcastu Bratnie Dusze.
15: No i zaraz przedstawimy naszych gości. Temper City z tymczasem z nami, Self-Aware.

0: Silva Bumpa i to jest On Tonight w RMF Max, a my wracamy do podcastu Bratnie Dusze, który wjeżdża na gościnne fale FM razem z dziewczynami, z Adą i z Agatą. Kto jest waszym najnowszym gościem w tym odcinku, który już wjechał na YouTube i na platformy podcastowe?
1: Tak, dzisiaj jest z nami Ola Żelazowska i jej chłopak Kuba Orłowski.
2: I słuchajcie, ona jest influencerką, on prawnikiem, jest właśnie w czasie aplikacji adwokackiej, więc już niedługo będą widzieli się w sądzie.
0: Jeszcze się dobrze nie poznali, jeszcze się nie zdążyli pobrać, a już...
2: W razie czego szybko się... pójdzie, nie no, żartuję oczywiście.
0: Pierwsza rozprawa.
2: Oczywiście życzymy im jak najlepiej i jak najdłużej.
1: Ale a do dzisiaj ten żartami rzuca.
0: No, wszystkich by rozwiodła, znamy. No, słuchajcie, bardzo ciekawa para, trochę kulis swoich opowiedzą, influencersko-prawniczych. Już za chwilę wjeżdża pierwszy fragment podcastu Bratnie Dusze.
3: Max. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: Mama! Cześć, kochanie.
11: Co chcecie na obiad?
12: Cebulę z pire!
13: Pierogi z serem!
14: Makaron carbonara!
15: Fasolka po brytońsku.
16: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
16: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
25: Mamy niskie ceny.
26: I po reklamie.
27: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
28: Cześć, tu Brytka.
29: What's up, guys? This is Bruno Mars.
30: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
31: RMF Max.
32: Oleśnica 96 FM.

0: David Tavares z nami w RMF Max, a my odpalamy pierwszy fragment podcastu Bratnie Dusze na antenie RMF Max, ale zanim odpalimy, pytanko do was, dziewczyny.
1: Pamiętacie, jak jeszcze jakbyście tam, nie wiem, w liceum czy wcześniej, to prosili was chłopaki o chodzenie?
2: No. Ojejku, miałam taką jedną, słuchajcie, słodką sytuację. Znaczy słodką, ale nie okazała się na koniec słodką. No. Bo jeden chłopak na lekcji, pamiętam, matematyki z taką panią, która no była trochę kosą, napisał mi karteczkę i tam było: zaznacz na dole, czy będziesz ze mną chodzić? Było tak, nie, nie wiem. I tam były takie, wiecie, no, zaznaczenie ptaszkiem. No. I ja zaznaczałam oczywiście tak i odrzuciłam mu tą karteczkę i ta pani zabrała tą kartkę.
0: Wow.
2: I ona ją wzięła, przeczytała, spojrzała z takim, wiecie, zażenowaniem i on zabrała. I ja się później tak zestresowałam i on mnie więcej z godziny zapytał. Ale czemu?
1: Wszystko przez panią z matmy się speszył.
3: Bo to pewnie speszył się, no właśnie, tajemnica to miała być.
1: Dobra, to teraz się w każdym razie nie prosi o chodzenie, teraz się zaprasza do opery.
0: Ola Żelazowska, Kuba Orłowski, fragment najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze.
4: Bardzo szybko zaprosił mnie do opery, żebym poznała jego rodziców. Nie zoficjalizował tego związku, nie powiedział: hej, zostaniesz moją dziewczyną, tylko zaprosił mnie do opery z rodzicami. I jak ja potem już po tej operze powiedziałam, że no wiesz, my jesteśmy w takiej nieformalnej relacji, trochę mnie to wkurza, Kuba powiedział: no ale kurczę, zaprosiłem cię do opery z moimi rodzicami, to chyba nie zaprosiłbym takiej przypadkowej dziewczyny, więc mi się od początku podobała ta deklaracja.
1: Patrzcie, jaki sprycia, że nie powiedział konkretnie, ale zabrał ten, no to miał później już takie zabezpieczenie, że w razie czego to jest poważna relacja, a w razie czego to byliśmy tylko w operze, nie? Sprytne.
5: Ja też bym się nie zorientowała.
1: No widzisz, i dlatego on jest prawnikiem, a ty nie.
2: Oj, i jeszcze ma rodziców prawników, słuchajcie, podobno.
1: O, to już pozamiatane.
0: Ten pan też pozamiatał. MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max.
6: To jest nowość RMF.

0: Dziewczyny, jaki miałyście najkrótszy lot w życiu?
1: Do Wrocławia pół godziny leciałam.
2: Ja do Czech na Fashion Week jak leciałam.
3: O Jezu, ja leciałam tylko za a ta na Fashion
0: tak sobie.
3: Week.
0: A ja chyba z Kijowa do Odessy, jakaś niecała godzinka. No a to był błyskawiczny lot z Tobim Romeo. Fly High. 3 minutki, ale jakie intensywne. Za chwilę prognoza pogody, a po niej Avicii, między innymi Waiting for Love, będzie też męskie granie orkiestra i ciebie też bardzo. I zaraz wracamy do podcastu Bratnie Dusze.
2: A tatko, ja ciebie też bardzo.
1: Ciebie też. O.
4: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Monika?
22: I jeszcze ja!

0: Oleśnica 96 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurddrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
2: Na Dolnym Śląsku dziś sporo pogodnego nieba, choć chmur również nie zabraknie. Więcej pojawi się na południu regionu. Na szczęście opadów raczej nie musimy się spodziewać. W Oleśnicy termometry pokażą około 20 stopni, a w Kłodzku i Wałbrzychu maksymalnie 18. Wiatr na ogół słaby, chwilami umiarkowany. Ciśnienie pozostanie wysokie, a w niedzielę nadal sporo słońca, ale miejscami pojawi się więcej chmur i przelotne opady. Na termometrach najwyżej okolice 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurddrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
3: RMF Max.
0: RMF Max, Oleśnica.

0: Roxy Węgiel i Miasto z nami w RMF Max. Prawie 11, a my wypuszczamy dla was kolejny fragmencik podcastu Bratnie Dusze z Olą Żelazowską i Kubą Orłowskim.
1: Wiecie, co Kuba zrobił dla Oli? Coś, co każda dziewczyna chciałaby dostać od chłopaka na pierwszym spotkaniu. Pieniądze.
2: Wow!
3: A pamiętasz, jak dałeś mi swoją marynarkę?
4: Czajcie
3: to?
4: Marynarkę.
3: Ty poznaje laskę i po, nie wiem, w klubie, po, no to nawet nie po 5 minutach rozmowy, bo z głośna muzyka nie da się gadać. On mi daje marynarkę ze swoim portfelem i mówi, masz, trzymaj, pilnuj mi marynarki.
4: No już takie zaufanie
3: bardzo,
4: w początku.
3: Bardzo odpowiedzialne.
2: On czytał wcześniej, pewnie posłuchał tego twojego podcastu, gdzie mówiłeś, że lubisz pieniądze, wiesz, teraz
4: to
2: nie.
4: Od razu test portfela.
2: Od razu z zawartością.
0: I taki test na pieniądze każdy facet powinien zrobić potencjalnej dziewczynie właśnie.
2: A czemu ty nam nie dałeś swojej marynarki?
0: No bo jakbyście zobaczyły, że ja tam w środku mam 7 zł i 60 groszy, to więcej byście nie przyszły.
1: Czekaj, ja mam... To masz więcej. Ja mam 5,32.
0: Ada, ile masz?
2: No, ja mam na ten moment, czekajcie, 3,40.
0: Dobra, idziemy od kogoś pożyczyć jeszcze dychę i będziemy mieli na pizzę. A was zostawiamy z Bratnimi Duszami. Podcast do odsłuchania na YouTubie RMF Max. My do najciekawszych fragmentów też niedługo wracamy. Post Malone, tymczasem z nami Sunflower.
2: O, 5 znalazłam.
0: O, super.

0: reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo, z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9, telefon 501-285858.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Zuśka.
12: Hey, it's Shakira.
13: Hey, it's Somber.
11: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Oleśnica 96 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Przed nami dość spokojna sobota na Dolnym Śląsku. Dziś na niebie sporo słońca, choć pojawią się też chmury. Szczególnie w południowej części województwa zachmurzenie ma być większe. Deszczu raczej nie będzie. W Oleśnicy maksymalnie około 20 stopni, natomiast w Wałbrzychu i Kłodzku do 18. Wiatr nie powinien dawać się we znaki, choć miejscami może powiać nieco mocniej. Ciśnienie cały czas wysokie. Niedziela przyniesie podobną aurę, trochę słońca, trochę chmur, ale lokalnie możliwy będzie deszcz.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: No błagam was, chodźcie, przecież już się wchodzimy, czerwone światełko się pali.
19: Ty nigdy nie powiesz nam, kiedy mamy przyjść.
18: No? Zawsze mówię, że macie być zaraz po pogodzie, no.
19: Ale skąd ja mam wiedzieć, kiedy jest pogoda?
18: No pewnie jest pogoda. 11 przed chwilą minęła, była pogoda i lecimy dalej z bratnimi duszami w składzie.
19: Adrianna Krysen,
20: Agata Świderska
18: i Dawid Miązek. Jesteśmy z wami do 13. Za chwilę fragmenty podcastu kolejne wjeżdżają, a teraz wjeżdża Somber, My Body Isn't Ready.

0: Two Colors i Love w RMF Max, 12 dzień września. Dziewczyny, nie zgadniecie, jakie dzisiaj święto w kalendarzu?
1: Jakie?
0: Święto Wojsk Lądowych. Żołnierze świętują ku chwale ojczyzny. Kręcą was chłopaki w mundurach, dziewczyny?
1: Bez mundurów.
2: No podobno za mundurem pan sznurem, czy jakoś tam jak to było, więc no chyba coś jest w tych mundurach.
0: Widzicie, panowie, jak uważacie, że nie jesteście przystojni, idźcie w kamasze i od razu...
2: Załóżcie mundur.
0: I od razu plus 10 do przystojności. Shrimza, Arco, Kasango, za chwileczkę Fire, Fire. A potem wracamy do podcastu Bratnie Dusze.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Tu jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Oleśnica 96 FM.

0: Take Me Back. Słuchacie przed południem RMF Max.
1: Wracamy do podcastu Bratnie Dusze. Z nami Ola i Kuba i teraz troszkę cięższy temat.
2: Ty w przeszłości byłaś wielokrotnie zdradzana. Nie wiem, czy chcę o tym mówić, ale...
3: Spoko, ja byłam straumatyzowana kiedyś.
2: Właśnie jestem ciekawa, jak ty na przykład z tym poradziłaś i czy masz teraz tak, że całkowicie da się takie coś zostawić za sobą?
3: Myślę, że całkowicie nie, bo to zawsze będzie już część mojej historii, mojej osobowości, tego, kim jestem i myślę, że bycie wielokrotnie zdradzanym w bardzo młodym wieku, kiedy dopiero poznajesz, czym są relacje, czym jest miłość i trafiasz na taką bombę, no to cię trochę definiuje jako człowieka, ale...
2: No to był jeden jakiś partner, tak konkretnie.
3: Jeden, tak, ale potem jeszcze drugi w sumie się trafił w bardzo podobnym, bo prowadził poczwórne życie i...
4: Poczwórne?
3: Tak, i na przykład jak ja wyjeżdżałam i zostawał mnie w mieszkaniu, to zaproszał inne laski i mówił, że to Airbnb.
0: Nie, no ucz mnie, mistrzu, po prostu zawodowiec, jeżeli chodzi o... to. Airbnb w mieszkaniu dziewczyny? Szacun.
1: Dawid, wiesz, że ty masz żonę i dziecko.
0: Wiem, ale i tak szanuję. Ale dobra, ale nie wiem, czy to jest
1: chyba
0: do końca
1: prawda. Prawnika mu trzeba zaraz tutaj.
0: No, żeby nie był potrzebny. Ale to chyba nie jest do końca prawda, bo wydaje mi się, że każda dziewczyna w swoim mieszkaniu wyczułaby zapach innej dziewczyny od razu.
1: Ja nie mam węchu.
0: Ale masz psa, który ma super węch i on by za ciebie to zrobił.
1: Nie jest za mądry.
3: I facet by powiedział, że to włosy psa, które zostały, a nie dziewczyny.
1: Mój pies nie jest kapusiem.
0: Jeszcze tipsy, to po psie. Tipsy po psie. Słuchajcie, całość Bratnich Dusz na YouTubie RMF Max między innymi, ale też na RMF On, na platformach podcastowych. Tam jest więcej takich pikantnych fragmencików. U nas też tacy pikantni teraz. David Guetta, Kid Cudi, Memories. RMF.

0: znowu powiesz, że...
1: Sobel, Francis i Dims, to kochasz w RMF Max. Słuchajcie, z tą pogodą to już było tak fajnie w tym tygodniu. Mieliśmy upały, mieliśmy prawdziwy lipiec we wrześniu. Myślałem, że to pociągnie, że jeszcze drugi powiew lata, a tu znowu się porobiło.
2: No jesień. Co zrobisz?
1: Oficjalnie jeszcze półtora tygodnia lata, tego się będziemy trzymać. Chociaż...
3: Ale wiesz, jesienią podobno jest najfajniej, jeśli chodzi o miłość.
1: A, no można się poprzytulać, jest romantycznie, pod kocykiem seriale pooglądać.
2: I chorować.
1: I chorować, tak. Wspólnie, pozarażać się od siebie.
3: Kaszleć. Świetnie.
1: Nic tak nie łączy jak wspólne kaszlanie. Za chwilę o tym, co nam zafunduje pogoda, będzie prognoza, po niej Alan Walker i Ava Max. Fate. Max.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
7: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
8: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
7: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
8: Coś słyszałem.
7: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
8: A kredyt?
7: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Citroen.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo, z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
15: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
2: Przed nami dość spokojna sobota na Dolnym Śląsku. Dziś na niebie sporo słońca, choć pojawią się też chmury. Szczególnie w południowej części województwa zachmurzenie ma być większe. Deszczu raczej nie będzie. W Oleśnicy maksymalnie około 20 stopni, natomiast w Wałbrzychu i Kłodzku do 18. Wiatr nie powinien dawać się we znaki, choć miejscami może powiać nieco mocniej. Ciśnienie cały czas wysokie. Niedziela przyniesie podobną aurę, trochę słońca, trochę chmur, ale lokalnie możliwy będzie deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
3: RMF Max.
0: RMF Max, Oleśnica.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie nareszcie w RMF Max. A co nareszcie?
2: No nareszcie 12, zaraz będziemy mogli tak powiedzieć, bo już jesteśmy o krok od południa.
3: No i idealnie, bo właśnie teraz damy też wam kilka propozycji na spędzenie dzisiejszego popołudnia albo wieczoru.
4: To cały czas RMF Max Oleśnica w sobotę jeszcze przed południem. Właśnie startuje imprezowy rozkład jazdy i sprawdzam, co w regionie się dzieje i co można zrobić, by nuda w ten weekend się nie wkradła. Sopran z tej strony, a zaczynam od zaproszenia dla miłośników lokalnej historii, bo jutro w Bierutowie szykuje się wyjątkowe spotkanie poświęcone przeszłości miasta. Będziecie mogli wziąć udział w wydarzeniu, w programie którego jest wykład o historii regionu oraz edukacyjno-historyczny spacer i warsztat aktywizujący. A ci, którzy wolą aktywność fizyczną, powinni jutro wybrać się do Twardogóry, tam na stadionie sportowym przy ulicy Sportowej 1 od godziny 9 rano działać będzie biuro zawodów, a punkt kulminacyjny nastąpi o 12, kiedy wystartuje główny bieg twardogórskiego biegu ulicznego. No i to propozycja nie tylko dla biegaczy, bo mile widziani są także kibice, którzy swoją energią mogą wesprzeć startujących na trasie. Z kolei dziś wieczorem Cherry Club we Wrocławiu zaprasza na imprezę Cherry Presents i dzisiejszej nocy za konsoletą staną Mordziński, Paxton i Barki. To idealna propozycja dla wszystkich szukających tanecznych wrażeń, no i niesamowitej atmosfery na parkiecie.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Go wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Leśnica 96 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Dzisiaj na Dolnym Śląsku aura raczej spokojna i bez większych niespodzianek. Będzie sporo słońca, na niebie pojawi się też trochę chmur, więcej na południu regionu. Opadów synoptycy nie przewidują. Termometry pokażą od 18 stopni w Kłodzku i Wałbrzychu do maksymalnie 20 w Oleśnicy. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, a ciśnienie nadal wysokie. W niedzielę słońce będzie przeplatało się z chmurami, miejscami może przelotnie popadać. Temperatura maksymalnie znowu do około 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. RMF
9: Max. No, to po 12 wracamy do Bratnich Dusz. Słuchacie oczywiście RMF Max. Jeszcze godzinkę z wami będziemy w składzie...
10: Adrianna Krysian,
11: Agata Świderska,
9: Dawid Miązek. A jakie macie po programie plany? Co robicie w ogóle?
10: Będę grać w grę.
9: Jaką?
10: Tomb Raider.
11: Ja idę jeść. Idę jeść z moją przyjaciółką, więc to, co lubię najbardziej.
9: Mogę się wbić, bo też jestem głodny.
11: Oczywiście, zapraszamy.
9: No, dobra.
11: Będziemy sobie gotować.
9: Ja już też mam plany. A
11: możesz
9: plan na najbliższy...
11: pogotować za nas, jak chcesz.
9: A to gotujecie? Myślałem, tak? Że to knajpy idzie.
11: Nie,
9: idzie.
10: To już nie chcę.
9: Nie chcę. Moonlight for the Alabama, ten to jest plan na najbliższe 3 minutki.

0: Eli Oaks i Lavinia zaserwowali nam kolejny wspólny hit, który to już z kolei Reasons. To jest ich najnowsza propozycja, którą przed chwilą usłyszeliście w RMF Max. My w RMF Max za chwileczkę wracamy do rozmowy.
1: A może dasz nam coś powiedzieć tak trochę, co?
0: Aha, no to powiedz, że za chwilę będzie Ed Sheeran.
1: A za chwilę Ed Sheeran.
0: A potem?
1: A potem dalsze fragmenty Bratnich Dusz.
0: No.
1: No i proszę.
0: Już nagadałeś.
1: Tak. No i dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: No, dziękuję. Tak.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Ania, Krysia,

0: Jennifer Lopez z Pitbullem On The Floor w RMF Max. Nie spodziewałem się, że taki temat w ogóle kiedykolwiek zagości na antenie RMF Max, ale za chwilę będzie między innymi o ulubionej stronie odkładania papieru toaletowego. W ogóle, jakie to ma znaczenie?
1: Ty nie masz swojej ulubionej strony?
0: A wy macie?
2: Mój tak. Leży na ziemi, więc gdzie poleci, tam jest.
0: On the floor. Słuchajcie, o trudnościach z dopasowaniem się we wspólnym mieszkaniu. Teraz najnowsi goście Bratnich Dusz, czyli Ola Żelazowska, Kuba Rułowski.
3: Całe dorosłe życie ja mieszkałam sama, nawet nie tak, że ze współlokatorem, jak Kuba na studiach mieszkał, więc ja w ogóle się okazało, że ja średnio potrafię koegzystować z kimś i też tego się musiałam nauczyć, że ktoś nie odkłada ręcznika, tak jak ja lubię, wiesza papier toaletowy w drugą stronę. Tu akurat mamy różne preferencje. I wiecie, to są takie małe rzeczy, ale w momencie, jak jesteś indywidualistką i perfekcjonistką, to ja musiałam się po prostu nauczyć, że to nie jest koniec świata, że coś nie jest ułożone idealnie.
0: No właśnie, przecież to nie jest koniec świata, jak coś tam nie zostanie odłożone idealnie, że ręcznik się znajdzie nie na tej półce na przykład.
2: No
0: jest,
2: tak, no.
0: Albo nie wiem, że tam mydło nie po tej stronie stoi. No, albo że klapa od kibla nie zostanie zamknięta.
2: O co? Już bez przesady.
1: Nie, no bez przesady.
2: To już naprawdę, teraz to dowaliłeś.
1: Nie, no.
0: O Jezus Maria, a propos prima ballerina, Margaret, w RMF Max.
1: Ja chyba sobie prima aprili zrobić.
2: Dobrze.

0: David Guetta z Alokiem, Run, Run, River. To jest RMF Max.
1: A ty, Dawid, wiesz, co to jest teoria trzech miłości?
0: Trzech miłości? Nie, nie mam pojęcia.
2: A wy wiecie? Jeśli nie, to już za chwilę o tym więcej.
0: Za chwilę wracamy do podcastu Bratnie Dusze, tam więcej o tej teorii, a wcześniej prognoza pogody u nas. RMF Max.
3: Reklama. Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Ja wolę bliżej natury, spokoju.
8: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
7: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
8: Coś słyszałem.
7: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
8: A kredyt?
7: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Karolina.
18: Marek.
19: Zuśka.
20: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
21: Hey, it's Dua Lipa.
22: Hey, this is Kygo.
23: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Oleśnica 96 FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
1: Dzisiaj na Dolnym Śląsku aura raczej spokojna i bez większych niespodzianek. Będzie sporo słońca, na niebie pojawi się też trochę chmur, więcej na południu regionu. Opadów synoptycy nie przewidują. Termometry pokażą od 18 stopni w Kłodzku i Wałbrzychu do maksymalnie 20 w Oleśnicy. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, a ciśnienie nadal wysokie. W niedzielę słońce będzie przeplatało się z chmurami, miejscami może przelotnie popadać. Temperatura maksymalnie znowu do około 20 stopni.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurtdrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
23: RMF Max.
25: RMF Max, Oleśnica.

0: Klasyk od September Satellites w RMF Max. Już niedługo 13, ale zanim 13, to jeszcze obiecana teoria trzech miłości. Co to jest? Tłumaczy gość najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze, Ola Żelazowska.
1: Mi się od razu przypomina taka teoria trzech miłości w życiu, że właśnie pierwsza taka jakaś nastoletnia miłość jest taka, że nas bardzo dużo właśnie uczy, czym w ogóle ta miłość, te relacje są. Potem druga relacja jest taka krótka, intensywna, szybka, ale bolesna. I potem trzecia relacja przychodzi, ta właściwa, która daje ci spokój i wtedy czujesz, że to jest właśnie to, czego się szukało całe życie. Na przykład u mnie ta teoria się sprawdza.
0: Patrzcie, trzy miłości, nie? Mm-hmm. Agatka, ty która jesteś teraz?
2: No, druga.
0: Czyli czekasz na tę właściwą?
2: No, nie powinnam.
0: A ty?
3: Ja nie wiem, od której miłości trzeba liczyć, czy też czy od tych przedszkolnych, czy od tych szkolnych, czy od tych... I co teraz? Od studiów dopiero.
0: No, ale to zaraz wyjdzie, że już jesteś na 67. miłości.
3: Chyba jestem już na jakiejś szóstej, jakby liczyć od przedszkola.
2: A ty?
0: A ja?
2: No.
0: Ja to się latem zakochuję co tydzień. Dziękujemy wam bardzo. Za chwilę już radiowóz Przemek Kubera wjeżdża. My wracamy do was dokładnie za tydzień. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Agata Świderska.
3: Adrianna Krysian.
0: Dawid Miązek. Trzymajcie się. Pa, mrozu jeszcze i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.
3: Jak najmniej mrozu tej jesień.
0: Ale mroza może być dużo.
3: O tak.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: oferowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
0: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Oleśnica 96 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Na Dolnym Śląsku trwa całkiem przyjemny dzień. Nie brakuje chwil ze słońcem, choć pojawiają się też chmury. Więcej na południu regionu. Deszcz powinien nas dzisiaj ominąć. W Oleśnicy maksymalnie około 20 stopni, w Kłodzku i Wałbrzychu o 2 mniej. Wiatr na ogół łagodny, tylko chwilami umiarkowany. Do tego wysokie ciśnienie. Jutro pogoda zmienna, pojawi się trochę słońca, trochę chmur. Lokalnie możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalnie uplasuje się w okolicach 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Już po 13 to jest piękna sobota w RMF Max. Piękna, bo możemy spędzić ją razem. Chyba powoli zaczynamy już zamieniać wakacyjne, letnie wyprawy samochodem na siedzenie takie już prawie jesienne, na kanapie pod kocykiem, niezależnie od tego, czy w domu, czy w pracy, czy w drodze. Odpalamy radiowóz, na tylnej kanapie zmieścicie się wszyscy, a za kółkiem, jak zawsze, Przemek Kubera zostaje do 5. Serwus. RMF.

0: Pam, pam, pam, RMF Max. To chciałoby się zrobić, jak wjeżdżamy na stację benzynową. Widzimy, po ile paliwo. No to spróbujemy w RMF Max za parę chwil odpowiedzieć na pytanie, czy pęknie dziesiątka z przodu. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: A siema, wariacie, co tam na czacie?
4: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
5: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
6: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
11: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: I po reklamie.
12: Tu Ola i Jarek.
13: Hejka, tu Maciek.
14: Cześć, tu Oskar Sims.
15: Hello, this is September.
16: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Oleśnica 96 FM.

Jeszcze nie, ale coraz bliżej. Ostatni dzień lata. Gips i Ego to Zadabi w RMF Max. Zmierzmy się w radiowozie raz na zawsze z tematem cen paliw. Czy pojawi się dziesiątka na pylonach, czy nie do końca? Pożegnaliśmy się z pakietem CPN. Ceny paliw niżej i od razu na stacjach ceny poszły w górę. Dzisiaj płacimy słuchajcie, za 95 w okolicach 8 zł. Diesel to już się naprawdę zbliża do 9 zł, ale minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Cytuję, nie ma groźby, żeby paliwo kosztowało 10 zł za litr. Nie ma takiej groźby. Analitycy tego nie przewidują, a kryzys na Bliskim Wschodzie to jedna wielka niewiadoma. Czyli w sumie nie będzie kosztowało 10 zł? Według analityków to się nie wydarzy, ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo. Słuchajcie, no jest jedna wyspa zielonego spokoju na stacjach benzynowych LPG. Cena autogazu cały czas kręci się wokół 3 zł za litr. Dlaczego? No bo gaz można sprowadzać ze Stanów, z Norwegii, z paliwem, z ropą. To już tak lekko nie ma.

0: Jest moc, aż by się tak chciało po prostu założyć buty, wyjść, pobiegać. Ariana Grande, One Last Time, Wyryby w Max. Czy warunki pogodowe będą sprzyjały takim działaniom i czy buty trzeba będzie potem suszyć? To za chwilę sprawdzimy w RMF Max. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
5: To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.
10: Emila.
11: Cześć, z tej strony Igor.
10: Hello, this is Ina.
12: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
13: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Oleśnica 96 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurddrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
17: Na Dolnym Śląsku trwa całkiem przyjemny dzień, nie brakuje chwil ze słońcem, choć pojawiają się też chmury. Więcej na południu regionu. Deszcz powinien nas dzisiaj ominąć. W Oleśnicy maksymalnie około 20 stopni, w Kłodzku i Wałbrzychu o 2 mniej. Wiatr na ogół łagodny, tylko chwilami umiarkowany. Do tego wysokie ciśnienie. Jutro pogoda zmienna, pojawi się trochę słońca, trochę chmur, lokalnie możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalnie uplasuje się w okolicach 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy hurddrzwi.pl, oferujący drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawska 35A, Oleśnica, Spalice.
1: RMF Max.
15: RMF Max, Oleśnica.

0: No i chyba to jest nawet piękne, że każdy ma swoją ulubioną. Wiktor Waligura nie wybiera. 4 pory roku w RMF Max. Dobijamy do godziny 14 w piękne sobotnie popołudnie. Sprawdzimy, co w imprezowej trawie piszczy. Czas na kolejną odsłonę Tour de Club. Mamy wczesne sobotnie popołudnie i powiem wam, że w regionie dzieje się bardzo dużo i o tym, gdzie iść i co można robić, usłyszycie teraz w RMF Max Oleśnica i gwarantuję, że dzieje się tyle, że o nudnym scrollowaniu rolek w ten weekend nie ma mowy. Sopran z tej strony, posłuchajcie, co mam dla was. Na początek kino i chociaż oleśniński Mokis ten weekend nie gra, to na dużym ekranie we wrocławskich kinach czekają dwie gorące premiery. Dla miłośników dynamicznych przygód i nieziemskich efektów specjalnych pojawił się Gwiazdozbiór Psa. To propozycja z pogranicza akcji, przygody i science fiction w sam raz na wrześniowy wieczór. Jeśli natomiast szukacie czegoś z polskim humorem, to 100 dni, Misja Zeus to wakacyjna komedia akcji skierowana przede wszystkim do młodszej widowni, ale rozbawi całą rodzinę. Ten weekend to też doskonała okazja, by wybrać się na oleśnicki jarmark, w ramach którego Biblioteka Publiczna imienia Mikołaja Reja organizuje kolejną plenerową giełdę książki. Przez cały weekend będzie można przebierać w bogatej ofercie od literatury pięknej, przez powieści obyczajowe i sensacyjne, aż po kryminały i fantastykę oraz reportaże. Będą też bajki dla dzieci, a dobra książka na nadchodzące długie wieczory będzie w sam raz.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.
15: Tu Magda.
16: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
17: Hey, this is Calvin Harris.
18: Siemano, z tej strony White 215.
19: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Oleśnica 96 FM.

Ja to w sumie mam podobnie poza wami, absolutnie nic. Lipka w RMF Max, to jest kolejna godzina z radiowozem już po godzinie 14. Bez was ten radiowóz byłby jakiś taki pusty. Przemek Kubera na posterunku.

Szybkie pytanie. Czy to jest okej, że fotoradary mierzą tylko i wyłącznie prędkość? Może powinny mierzyć także coś innego. A co dokładnie mają w Polsce mierzyć? O tym w RMF Max za parę chwil.

0: nie dajcie się wkręcić. To jest nuta, która ma być może vibe początku lat 2000, ale to totalna nowość w RMF Max. Sylwia Bumpeon Tonight. Taką nowością na polskich drogach mają być kolejne fotoradary, ale tym razem nie takie, które badają prędkość, a takie, które badają hałas, decybele, głośność, to kto się najgłośniej drze na drodze. To ma być sposób na walkę z tymi wszystkimi przerobionymi wydechami. No i pamiętajcie, po pierwsze, nie każda wybebeszona rura wydechowa to już jest tuning i nie każde piłowanie golfa na ręcznym pod marketem to jest drift, bo to też trochę decybeli generuje. Jeszcze takich fotoradarów akustycznych w Polsce nie ma, ale działają w Belgii, w Niemczech, we Francji. Polskie Ministerstwo Infrastruktury też się bardzo mocno nad pomysłem zastanawia. Więc biorąc pod uwagę to, jak szybko wyrastają nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w Polsce, to ja bym się spodziewał fotoradarów akustycznych już w przyszłym roku u nas. Jeżeli was to nie przekonuje, to dorzucę jeszcze jedną liczbę. Nawet 3000 zł mandatu za zbyt głośne auto dostać można. Trzy koła. Boli, co? Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: I po reklamie. RMF Max.
12: RMF Max Oleśnica.

0: Na niezbyt fajną już prawie jesienną pogodę to akurat rozwiązanie całkiem przyjemne. Daria zawiało, w stobo bla chacie. A co się na tej chacie będzie działo? Nie wiem, ale pamiętajcie, że się coraz szybciej robi ciemno. Tak tylko podrzucam. Werbów Max, już teraz czas na świeżynkę. Zupełna nowość u nas to Cat's Eye.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
5: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
4: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
5: Coś słyszałem.
4: Tak, w sprzedaży już piąty etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
5: A kredyt?
4: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

Odpalamy po 15 w RMF Max. Wielkie kciukotrzymanie za tych, którzy są w trasie, a cały pokład samochodu śpi, a wy biedni musicie czuwać. To ja razem z wami. Przemek Kubera, to jest Radiowóz.

0: Ej, ale to bujało. Nie chcę mówić ile lat temu, ale troszkę minęło. Clean Bandit, Sean Paul, Anna Marie Rockabye. To jest RMF Max. No właśnie, czas leci, sporo rzeczy się zmienia. Także w Polsce sytuacja się zmienia. Na przykład finansowa. Ile pensji średnio potrzeba w Polsce, żeby kupić samochód używany? O tym w RMF Max w radiowozie za parę chwil. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
5: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy Frostę kupiłeś?
12: Proszę, się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
19: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
18: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja!
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
19: To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
22: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
23: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
24: W waszym domu widać kobiecą rękę?
25: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
26: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.
28: To jest RMF Max.
29: Hity na maksa.
28: Oleśnica 96 FM.

Tak naprawdę, w dalekiej trasie samochodowej w sobotnie popołudnie to opcje macie dwie. Albo stajecie na kolejną kawę, robicie sobie przerwę, albo odkręcacie rybę w Max troszkę głośniej. Efekt bardzo podobny Alan Walker. Ej, bo Max i nowość, Fate od tego duetu. Taką nowością jest też to, że Polaków coraz częściej stać na wymarzone auto. I nie mówimy nawet o samochodach nowych, mówimy o samochodach używanych. Średnia cena używanego auta w Polsce to jest ponad 51 tysięcy złotych, czyli prawie 12 tysięcy euro. No, tanio nie jest, ale okazuje się, że Polaków coraz częściej na takie auto po prostu stać. Dzisiaj średnio potrzeba nieco ponad 5 pensji miesięcznych, żeby sobie taki samochód używany za 50 koła kupić. To jest zdecydowanie mniej niż na przykład potrzebują nasi sąsiedzi z południa, Czesi, Słowacy. Ich zdecydowanie wyprzedzamy. Na dodatek wyprzedzamy samych siebie, bo jeszcze 5 lat temu potrzebowaliśmy grubo ponad 7 pensji, żeby samochód używany średni sobie kupić. Więc słuchajcie, ruszamy na zakupy, tym bardziej, że eksperci przewidują, że w kolejnym roku ceny samochodów pójdą zdecydowanie w górę, więc trzeba się spieszyć, zanim twoje wymarzone 4 kółka zamienią się w 4 dodatkowe cyfry więcej. Na metce.

0: Czyściutkie złoto na antenie RMF Max. Prawdziwe złoto czeka na was także na YouTube'owym kanale RMF Max. Tam trafiają wszystkie rozmowy w ramach próby mikrofonu. Kari Nicińska rozmawia z gwiazdami. Powiem wam, że ostatnia rozmowa z Sokołem, no totalny sztosik, totalny top. Próba mikrofonu także na naszej antenie jutro wieczorem. RMF Max.
1: Reklama. Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
11: ceny. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
19: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
20: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
19: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
17: I po reklamie. Hity na maksa.
21: Oleśnica 96 FM.
17: RMF Max.
21: RMF Max Oleśnica.

0: To Teddy Swim z Mr. Know It All. Słuchajcie, po 16 u nas takie newsy, że każdy, kto ma mniej niż 96 lat, no naprawdę zacznie coś ze sobą robić i się za siebie weźmie. Jak nie wierzysz, to zostań z radiowozem w RMF Max. Serio. Max.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Ja nie wiem, kiedy to się stało. Człowiek na chwilę w sobotę po obiedzie zamknie oczy i nagle 16. Już po czwartej to jest kolejna godzina z Radiowozem. W RMF Max Przemek Kubera z Wami. RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Tomek!
13: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Tu Radek.
23: Z tej strony Asia.
24: Hi, this is Cascada.
25: Hej, tu Roxy Węgiel.
26: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Oleśnica 96 FM.

To Pitbull i Kryśka Aguilera na wokalu. Feel This Moment w RMF Max. Ja myślę, że ten moment znowu po wielu latach chce poczuć sobie Sławomir Zasada, czyli jeden z najbardziej utytułowanych i pewnie jeden ze starszych kierowców, czynnych kierowców rajdowych w naszym kraju. Znowu coś wymyślił, o tym za chwilę w RMF Max. Ale zanim to, no nie mogłem się powstrzymać. Nie ma udanego sobotniego popołudnia bez tej nuty. Eli Oaks, Lawinia i Reasons w RMF Max.

Alogi, Run, Run, River, Angels Above Me. To jest RMF Max i Radiowóz w sobotnie popołudnie. Są takie informacje, są takie newsy, które muszę sprawdzać 17 razy, bo nie do końca dowiem.

0: Ale słuchajcie, no to jest potwierdzone. Sobiesław Zasada, polski kierowca rajdowy, wyścigowy, wraca na rajdowe trasy i to nie byle gdzie, bo aż do Argentyny na legendarny wyścig Gran Premio. I to pewnie nie byłby taki mega news, gdyby nie to, że ten gość już raz ten rajd wygrał. W 1967 roku. Tak, pan Sobiesław Zasada ma takie randomowe 96 lat i uznał, że skoro w 67 mu się udało pokonać 3000 km za kierownicą swojego Porsche 911, to tym razem też mu się uda. Rajd zaczyna się 18 września, więc słuchajcie, jeżeli następnym razem usłyszę, że wam się nie chce wynieść śmieci, albo psa wyprowadzić, albo w ogóle iść do pracy, to przypomnijcie sobie pana Sobiesława. 96 lat, a on po, szybko policzę, 60 latach stwierdził, że a co tam, w Argentynie sobie rajd pojadę.
1: Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
13: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowie.
13: I po reklamie.
1: RMF Max.
12: RMF Max Oleśnica.

0: macie styla.
1: No i przyznać się, kto śpiewał? Oczywiście wiem, że wszyscy. STYL to jest to, co się liczy. Trzeci wymiar w RMF Max za nami i za chwilę ciąg dalszy naszej przyjemnej soboty. Przemek Grabowski, najnowsze notowanie listy Hot Bands po godzinie 17, a przed nami jeszcze Max, Party Mix i Bojan po 8. Przemek Kubera, wielkie dzięki za dzisiaj. Bardzo udanej reszty weekendu życzę i do usłyszonka. Pa, pa. Oczywiście żegnam się muzyczną nowością w RMF Max. No co?
2: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ja wolę bliżej natury, spokoju.
9: A ja blisko centrum i jego atrakcji.
8: Mam dla nas rozwiązanie idealne. Apartamenty Leśna Polana w Oleśnicy.
9: Coś słyszałem.
8: Tak, w sprzedaży już 5. etap osiedla. W sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a tak blisko centrum, mieszkania z parkingiem podziemnym i komórkami lokatorskimi od 35 do 77 metrów kwadratowych.
9: A kredyt?
8: Eksperci z New Finance profesjonalnie pomogą w jego otrzymaniu. Sprawdź na apartamenty-lesna.pl i znajdźmy nasz złoty środek.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.

0: Leśnica 96 FM.
1: Hej, witajcie po 17 w sobotę. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy, którzy właśnie wracają. Jak tam obrodziło? Proszę się pochwalić głosując na liście Hot Bands. No to po grzybach wrześniowo odliczamy. Wielka 30 hitów, najważniejsze numery całego tygodnia, bardzo ciekawe premiery i nowa jedynka. Już teraz mogę wam zdradzić na starcie. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy ostatnio. Czekali długo na debiut w zestawieniu, no ale udało się na koniec wakacji i wskoczyli tydzień temu na miejsce pierwsze. Po 13 latach mają kolejną jedynkę także u nas, bo kiedyś przecież już nagrywali razem. Alesso i One Republic w numerze In Your Eyes, coś pięknego. A dzisiaj wśród nowości w poczekalni, na przykład Lost Frequencies, wraca Iben, Sony Fodera, Swedish House Mafia, Joel Corey, Robin Schulz, dziewczyny z Cat's Eye, Meduza, Sobel, Mata, no i obowiązkowo modelki. A zestawienie otwiera nam tym razem Axwell, jego Whatever Turns You On. To miejsce 30.
0: Max 30. Numer 30.

Jest kolejna nowość na liście Hot Bands. Margaret, miejsce 29. Prima Ballerina. Jej korzenie są gdzieś nawet w muzyce jazzowej, jak gdzieś tam po drodze próbowała wkręcić się na Eurowizję reprezentując Szwecję. No to dziewczyna, która na pewno uwielbia przygody. Teraz nowa muzyczna przygoda DJ-a z Niemiec. Mam dla Was nowość w RMF Max. Topic z ekipą Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

I przy okazji śpiewającej Jennifer Lopez dla Aloka, wiadomości z rynku nieruchomości. Spóźniliśmy się, Jennifer Lopez sprzedała już swoją haciendę, w której przytulała się z Benem Affleckiem. Musiało dojść do kilku obniżek, no ale poszło. Alok i Jennifer Lopez, Everything is Fine, to 28, a teraz nowość. DJ, który rządził na liście Hot Bands praktycznie przez cały rok ostatnio, to Eben i kolejna nowość, All of My Love.

0: Wiadomo, że ta ekipa wróci do Polski na festiwal Open Air. Tame Impala w numerze Luzę. Nasza kolejna nowość ostatnich dni, miejsce 27. I ciekawe, czy będą rozdawać autografy, bo tam jakieś problemy ostatnio były. Wokalista taki zły, że ludzie to dzieci wysyłają, zamiast sami stać długo w tych kolejkach. Za tydzień mogą wrócić wyżej w zestawieniu. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Oskar Cymc. Będzie też nowość, jaką przynosi Lost Frequencies.
1: Reklama wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Tomek!
14: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm. Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Radek.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Oleśnica 96 FM.
7: Numer 26.

Przy tym numerze wybrałbym się na aerobik, chociaż na razie nie mam takich planów, ale rzeczywiście można się nieźle powyginać. Nasza kolejna taneczna nowość, Gnarly i Major League Wasted, to jedna z premier. Teraz kolejna, wraca Lost Frequencies, którego pierwszy przebój, czyli Are You With Me, to tak naprawdę była elektroniczna przeróbka hitu muzyki country. Może jeszcze kiedyś to zrobi. A teraz gra właśnie tak plażowo. Lost Frequencies i Mary Frost w RMF Max, egzotycznie, w numerze Paraiso.

0: To jest bez wątpienia ich rok. Gips, Kukon i Jonathan, 25 na liście Hop Bence, ty masz. A to dopiero wrzesień, jeszcze w październiku, w listopadzie i w grudniu jeszcze się na pewno wydarzy. Pewnie też coś fajnego od Gipsa. A za chwilę numer z zaproszeniem na Max Party od 20 przy sobocie na 24 Aicz i jego wersja Ring My Bell.
1: Max. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Proszę, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: 3, 17, 40.

0: tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
0: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Oleśnica 96 FM.
2: Numer 24.

Zapraszam na kolejną część swojej brytyjskiej trasy. To nie będzie tylko taka trasa DJ-ska, ale nawet taka house'owa trasa koncertowa. Sony Fodera robi takie rzeczy. Tutaj z Becky Hill, Say Something, czeka na wasze głosy. rmfmax.pl 23 to Self-Aware. Dzisiaj w wersji Tempest City, może za tydzień jeszcze wyżej, a za chwilę Swedish House Mafia.

Ten numer hipnotyzuje. Swedish House Mafia, Lykke Lee na 22. Happiness is so sad. Zamykamy kolejną dziesiątkę świeżym bitem Mrozu i Kacperczyk. A co tam ciekawego u Kacperczyków? Dowiecie się jutro w niedzielę po 22. Karina Nicińska zaprasza na próbę mikrofonu. Mrozu i przyjaciele na 21. Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
24: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
25: Zdrowit.
26: I po reklamie.
27: Lose control, come on now.
28: To jest RMF Max.
29: Ty na maksa.
28: Oleśnica 96 FM.
30: Hej, cześć, witajcie, weekendowo przy sobocie, Przemek Grabowski. Odliczamy najważniejsze hity całego tygodnia listy Hot Bands, czyli Wielka Trzydziestka, teraz już będzie dwudziestka i dużo fajnych nowości. Teraz kolejna, wraca Joel Corey, nowy best friend Davida Getty. Don't go breaking my heart, czeka na wasze głosy, ja robię głośniej.

0: Hity, nowe bity, tak, latamy weekendowo. Warriner i Lorin też czekają na wasze głosy przy sobocie w numerze Let Me Forget. Nie dadzą na pewno sobie zapomnieć. rmfmax.pl, Kaigo też. To wyjątkowo utalentowany muzyk. No, jak miał 6 lat, to już mu podstawili fortepian, tak więc ja się nie dziwię. Na 19 jego Take Me Back.
1: Numer 19.

Jedna na milion, Mata i White. Na razie w poczekalni listy Hobbens. Trzeba coś z tym zrobić, wskakujcie na rmfmax.pl. Teraz kolejny klimat lat 80. Ostatnio panuje taka moda na retro, także na przeróbki zdjęć przez AI. Robisz sobie taki klimat a la lata 80. Wiecie, Miami Vice, wielkie fryzury. No było tak bardzo puszyście, ale z drugiej strony ludzie krzyczą, że przecież, żeby wygenerować te wszystkie obrazki, to AI musi zużyć tyle wody, tak więc może już przestańmy. Teraz też tak, w klimacie lat 80. odświeżony klasyk od Dub Dogs na 18. How does it feel?

0: I właśnie przy takim bicie i przy takich hitach będziemy wkraczać w sobotni wieczór. Tobi Romeo lata z nami wysoko, no i wskoczył sobie, wleciał na miejsce 17. Fly High. Za chwilę Liwka, która zaskoczyła na serii koncertów takich kameralnych na żywo, może jeszcze nie widzieliście, no to zapraszam, jakby co, fragment sprawdzicie na Instagramie RMF Max. Czeka jej Poza Tobą Nic.
1: Max. Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
10: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.

No i jak tam widzieliście, jak prezentuje się na żywo, także akustycznie, w wyjątkowych okolicznościach Liwka, sprawdzicie także na Instagramie RMF Max, warto nas śledzić. No i w podsumowaniu tygodnia Liwka zajmuje miejsce 16 na liście Hot Bands. Poza tobą nic, a teraz bardzo dobre coś, jest sobota, tańczymy. Tutaj DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful.

0: Kiedy my będziemy się szykować do kolacji, to bardzo możliwe, że on myśli dopiero o obiadku, bo przyznał się, że przecież jako DJ wstaje wyjątkowo późno, tak najszybciej to o 13-14. Chyba, że ma wcześniej prywatny odrzutowiec. Robin Schulz i Watermat, klubowy klasyk, odświeżony, zajmuje miejsce 15. Take it slow, nieźle to wleciało, a za chwilę powspominamy sobie wakacyjny czas, bo na 14 DJ Goja i Jason Derulo w numerze Mi Chico. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alirbanku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na alirbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alirbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alirbank.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

Nasza kolejna nowość ostatnich dni w RMF Max. Fast Boy w numerze Music Sounds. To tym razem miejsce 13. Widzieliście ich stylówę na scenie. Wyglądają naprawdę zawsze kulowo, bardzo kolorowo i przyznali się, że oni tego nie kupują, nie szyją na zamówienie, tylko są ekologiczni. Odwiedzają berlińskie sklepy z odzieżą używaną. Wiecie, vintage shop, second hand shop, a w Berlinie jest jeszcze przecież wiele takich lokalnych marketów z takimi rzeczami. Tak więc tam można naprawdę, naprawdę spędzić przynajmniej jeden dzień na takich poszukiwaniach. Fast Boys zapraszają i dziękuję za wasze głosy w Polsce. A teraz lecimy do USA. Tam rządzi Griffin i Bunt. Nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away. So let's...

Trochę klasycznie i bardzo energetycznie Ellie Oaks przypomina o takim hicie grupy The Verve, Bittersweet Symphony, i wskakuje nam na miejsce 12 z Lavinią, licząc może w przyszłym tygodniu na pierwszą dziesiątkę. My zamykamy drugą, tutaj Gibbs, Ego i For Money przypominają, że zbliża się ten ostatni dzień lata, ale to oficjalnie jeszcze nie w ten weekend. Na 11 macie ich teraz.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No
2: i
1: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: jestem Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Oleśnica 96 FM.
6: Hej, cześć, witajcie. No już o tej porze to wieczorowo. Przemek Grybowski przy sobocie w RMF Max. Otwieramy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands. Mam też dla was mega nowości. Dosłownie za 3 minuty dziewczyny z Cat's Eye z różnych stron świata w waszym głośniku. Nowość tego tygodnia, czyli Animal, a dziesiątkę otwiera Moonlight i Fordo Alabama Ten.
4: RMF Max numer 10.

Numer nakręca nam weekend i sobotni wieczór. Sylwa Bumpa i jego All Tonight, to tym razem dziewiątka. To była taka spokojna pioseneczka, hisior R&B, który stworzył kiedyś Montel Jordan. Teraz Sobel, który może słuchał hitów Montela Jordana, bo przecież jego muzyka też jest gdzieś blisko. Na razie poczekalnia listy Hop Benz. Francis i Sobel, One Day in Poland, też czeka na wasze weekendowe głosy pod rmfmax.pl.

Jesteś moim słonecznikiem. No fajne epitety tutaj wleciały, prawda? No i fajny bicik, tak lajtowo, przy sobocie, wieczorowo. Post Malone i Swae Lee bujają się w numerze Sunflower. Dziękuję za głosy w Polsce, 8. A teraz numer bardzo weekendowy, no bo weekend w tytule. Meduza też czeka na wasze głosy, również teraz. Zróbcie głośniej.

Pięknie, pięknie, takie trensy w pierwszej dziesiątce listy Hot Bands. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to siódemka. Ciekawe, czy jest to pozazdrościł, czy co? Bo przecież ogłoszono, że będzie w Polsce i to na wielkim koncercie. Po 20 latach kolega Armina Tiesto wraca na imprezę Tiesto in Concert i to będzie u nas w przyszłym roku w Warszawie. Kto się cieszy? Fanów trensów zapraszam do głosowania również na Armina pod rmfmax.pl, a my za chwilę lecimy dalej z listą Hot Bands. Sprawdzimy, gdzie ląduje Marlon Hofstadt. Będzie też nowość, jaką przynoszą modelki.

0: MediaMarkt.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
13: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
14: I po reklamie.

0: Piątek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

I like, ja też like very much. Marlon Hofstadt rozpędza się i już szóstka. Teraz modelki, widzieliście jak wyglądają na scenie, bardzo kolorowo. Naprawdę muszą spędzać sporo czasu przygotowując stylówy. Modelki tak śpiewają i do tego bujamy się przy sobocie. Zróbcie głośniej, jest imprezowy klimat. Modelki czekają na wasze głosy, a przecież miały tutaj już nawet jedynkę na liście Hop Benz. Modelki i Włodarski, każdy twój ruch.

0: Jak to możliwe, że Alex Warren tak trochę początkowo minął się z powołaniem, zajmował się przede wszystkim internetem, wiadomo, youtuber, influencer. No i teraz przede wszystkim muzyka. Alex Warren otwiera nam pierwszą piątkę Passenger. Za chwilę, no chyba też tak trochę influencer, przynajmniej w świecie muzyki tanecznej. David Guetta z Alokiem, Run Run River. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.

0: punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

pokój, cała sala śpiewa z nami. Run, Run River, David Guetta, Yalok, już czwórka. Więcej takiego bitu po miejscu pierwszym listy Hot Bands od 20. Max Party. Jesteście wszyscy zaproszeni. Teraz takie party, wiecie, na plaży albo przy ognisku. No, do takich miejsc pasują afrohausy. Shimza i Arko już na trzecim. Fire, fire. 3, numer 3.

Znowu, bo przecież mają ocean w tytule. Ocean House od projektu Jubel czeka na wasze decyzje. Czy ten numer będzie mieć swoje miejsce w zestawieniu już po weekendzie rmfmax.pl. Za kilka chwil nowa jedynka, a na miejscu drugim Alan Walker i Ava Max. Myślałem, że to będzie jedynka, no ale są bardzo blisko. Ich Fate.

0: Ale tutaj się działo, prawda? Alan Walker, Ava Max, Faith to dwójka na liście Hot Bands. Mamy fajny wywiad. Alan Walker zagrał przecież na Fire Festivalu. Była tam ekipa RMF Max. Sprawdzicie to na YouTubie i także dzisiaj na Instagramie. Zapraszam fanów Alana. No i czekam na wasze głosy. Alan i Ewka na miejscu drugim. Na trzecim Shimze Jarko w numerze Fire Fire. Skoro tak, to kto jest najlepszy? Kogo tutaj brakuje w tych muzycznych puzzlach? No jeszcze nie było jej głosu. No chyba wiecie, że to będzie właśnie ona. Nasza Zalia wygrywa wszystko. Tylko kochaj mnie.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: Przecudownie, Zalia wraca na miejsce pierwsze, listy Hot Bands jest najlepsza. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę startuje Max Party na sobotę. Nie zabraknie fajnych tanecznych kawałków, ja też na pewno trochę potańczę. Przemek Grabowski, do usłyszenia, miłego weekendu, cześć.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto, no wiadomo, ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: To co, komuś się wakacyjna impreza przy tym przypomniała i żel. No ale mamy sobotę, wieczór, to jeszcze dziś można sobie zrobić powtórkę z wakacji. Roman Majanowski, cześć, witajcie, najbliższe 4 godziny są nasze. Max Parter rusza w RMF Max.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Let's go.

0: to Josh Project w RMF Max. To jest prawdziwy mistrz odciągania myśli od obowiązków. To jest taka muza, że praca, szkoła znikają szybciej niż wasze postanowienia noworoczne w styczniu. Niestety prowadzący czasami musi dolać oliwy do ognia i przypomnieć, że weekend trwa tylko do jutra, więc korzystajcie z sobotniego wieczoru jak się da najlepiej. Za chwilę Shakira przypomni nam o mundialu i o tym, że tą atmosferę na stadionach tworzą nie organizacje sportowe, nie działacze, nie jacyś prezesi, nie przepisy, nie kasa nawet, tylko zawodnicy, piłkarzy, a najbardziej ci, którzy mają umiejętności i klasę. I to najlepiej ostatnio pokazał Robert Lewandowski. Wiecie, o którym meczu mówię, o jakiej sytuacji. Chociaż wielu uważa, że powinien tam się odwinąć. No i co? No i wtedy on zszedłby do poziomu tamtego, czyli poniżej zera. Mundialowy daj-daj z pozdrowieniami dla Lewego za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: I po reklamie.

No ja tak myślałem, jak tylko ten numer się pojawił, że nie tylko latem będzie nam robił klimat, ale w roku szkolnym też. Od razu było wiadomo, że to nie jest sezonowa petarda do grillowania na działce, wystarczy na dłużej. DJ Goya, Jason Derulo w RMF Max. Zbliżamy się do połowy września. Ja wiem, że to jest taki czas, kiedy niektórzy trochę tęsknią za tym, co było w wakacje. No to dziś spróbujemy wspólnie zrobić z tym coś. Mam taki pomysł, żebyśmy razem znaleźli sposób na tą wakacyjną tęsknotę. Może macie jakiś patent, którym się podzielicie na Messengerze RMF Max. Ja teraz mogę się podzielić Oskarem Cymsem bez końca i później jeszcze Morandi wskoczy.

0: znacie? Wiecie kto to? MJ Deli w RMF Max, poznajcie się. No tak myślałem, że w temacie pomysłów pomagających nie myśleć o wakacjach, nie smucić się, to pojawi się jako pierwsze, bo Daniel tu wskoczył z tematem imprezy. Dziś wieczorem z ekipą ruszają na miasto. No to ja obstawiam, że po takim wyjściu to nie tylko o wakacjach jutro nie będziecie pamiętać. Polecam sprawdzić saldo na rachunku bankowym po przebudzeniu się w niedzielę. No i udanej nocy oczywiście życzę w RMF Max. Też wieczór się rozkręca, a za chwilę Edge i współczesna wersja disco kawałka Ring My Bell. RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

Ciekawe, czy oni wiedzą, jaką nam frajdę zrobili tym numerem Axwell i Bon w RMF Max. No i będziemy utrzymywać dobre tempo do północy, bo to przecież jest sobotnie Max Party. Pozdrawiamy domówki, wieczorne zmiany, wszystkich, którzy się dopiero przygotowują, żeby ruszyć na podbój nocy. Robert Wojowski, zapraszam na kolejne 3 godziny przy RMF Max. Przed nami jeszcze, dosłownie za chwilę, m.in. Alex Warren.

0: Timbaland, Kerry Hilson. Czemu kuchnia? No bo w kuchni są przecież najlepsze imprezy, każdy wie. Tylko trzeba uważać, żeby kompotu nie rozlać na podłogę, żeby tam się ktoś później nie pośliznął. A ci w salonie to przeważnie zamulają. Wieczorna kłótnia, na który kanał przełączyć. A jakie to ma znaczenie? Jak jest tyle ludzi na chacie, to i tak nic nie słychać. Co innego z RMF Max. No, tu trochę podkręcamy głośnik. I leci Eli Aux. Będzie za chwilę razem z Lawinią. RMF Max.
1: Reklama.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Oleśnica 96 FM.

0: mamuśka Jennifer Lopez. Oj, zazdrosimy formy. W ten weekend nic nowego z nią w roli głównej nie ma w kinach, ale gdybyście jutro mieli ochotę na randkę przed dużym ekranem, no to od wczoraj jest taki dobry tytuł na kinowe dwoje.
1: Just like it was when we had to bury a corpse under a rosebush.
0: Totalna magia, część druga. Sandra Bullock, Nicole Kidman na ekranie. Powrót do świata nocnych intryg snutych przy świetle księżyca, do potężnej magii. No to jak dzisiaj na imprezie uda wam się zdobyć numer od tej świeżo poznanej księżniczki albo księcia, no to jutro można się na to wybrać wspólnie. A dziś pierwsze spojrzenia prosto w oczy na parkiecie. Jest ogień. Fire, fire i Simza.

0: Jest skocznie, jest imprezowo. No tak to powinno być w sobotę wieczorem. Tobie Romeo w RMF Max. Cały czas szukamy sposobu na to, żeby w połowie września już nie tęsknić za wakacjami, już nie wzdychać za nimi. No a Klaudia pisze na Messengerze, że ona używa takiego zapachu, który kojarzy się z latem. To jej pomaga. Klaudia, no pewnie pięknie pachniesz, tylko nie zrozumiałaś polecenia. Chodzi o to, żeby nie wspominać. No ale okej, jeżeli wolicie pamiętać, to taki sposób na pewno się sprawdza. Zaria lubi, jak jest wspominkowo, nostalgicznie, nastrojowo i za chwilę zaśpiewa w RMF Max. Tylko mnie kochaj. RMF Max.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

Swedish House Mafia, tym razem z Lykkeli, no rewelacja. Dobro Majewski, cześć ponownie. Prowadzący dopilnuje, żeby do północy w RMF Max takiej muzy było jeszcze więcej. Przed nami dobry kolega chłopaków ze Swedish House Mafia, to będzie Alesso.

David Guetta i One Republic. Oni ostatnio lubią podczepiać się pod znanych DJ-ów. Był wcześniej Alesso przecież. A to nie jest tak, że krytykuję. Jeśli to się sprawdza, jeśli dzięki temu powstają takie numery, przy których cała chata skacze, no to jak najbardziej, niech nagrywają jeszcze więcej podobnej muzy. No to skoro jesteśmy przy elektronicznych czarodziejach, to przypomnę, kto zamykał sezon w Polsce na Fire Festival. Alan Walker był tam największą gwiazdą i za chwilę w RMF Max numer, który nagrał z Avo Max.

Club, ale Farben, Supergirl w RMF Max. Dla mnie takimi Supergirl w roku szkolnym to są mamy, no bo słuchajcie, wstają wcześniej, robią śniadanie, przygotowują do wyjścia tych mniejszych bambików, później zawożą, no czasami tata, ale chyba jednak częściej mama. No to w weekend proszę pani mamie głowy nie zawracać wieczorem, niech odpoczywa, no a jak jej od czasu do czasu przyjdzie do głowy taki szalony pomysł, żeby wyjść z koleżankami na miasto, to niech pan tata afery nie kręci, też jej się coś od życia należy. No, no to na takie wyjście Lumix nadaje się idealnie. Self-aware teraz w RMF Max i później też w imprezowym tempie Fastboy.

znaleźć, to człowieku, przy takiej muzie usiedź w miejscu, chyba że akurat jesteś słuchaczu kierowcą taksówki, no to nie podskakujemy na siedzeniu, pasy zapięte i można dalej zabawiać pasażera rozmową, a on tam z tyłu biedny myśli, rany, kiedy stąd wysiądę. Mieliście tak pewnie nieraz. No nie każdy jest mistrzem konwersacji, ale jak nie chcecie gadać, no to można go i po prostu posłuchać. Michiko będę miał dla was za chwilę w RMF Max.

0: No to jeżeli ktoś chciał, żeby się nastrojowo zrobiło macie, to od RMF Max to była Liwka.
1: Hity na maksa.
0: Wrześniowe, sobotnie Max Party. Dziś myśli o pracy i szkole zamykamy w szafie i nie wypuszczamy do poniedziałku, no chyba, że ktoś tam po drugiej stronie właśnie wieczorną zmianę ogarnia, powiedzmy na stacji benzynowej, no to łapcie pozdrowienia od RMF Max.
2: Max.
0: Nowy Marshmello, Robert Bajanowski. Zapraszam do północy.

Velvet w RMF Max. Nie śpimy, tańczymy. No teraz dopiero zauważyłem, że dziś dzień brukarza w kalendarzu, to ja bym to tak uogólnił, że dzień fachowca po prostu, możemy tak się umówić. No i doceńmy, no bo wiadomo, że o dobrych fachowców trudno. To znaczy są, tylko wiecie, no terminów nie mają, a jak już przyjdą, no to pierwsze co powiedzą to: o matko, kto panu to tak z pierwszej roboty zrobił? No i się zaczyna walka na parę miesięcy. Także pozdrawiamy wszystkich majstrów, którzy przed weekendem skasowali wypłatę. Dla was Alex Warren, za chwilę w RMF Max.

Raps za oceanu w RMF Max. No do raperów to mają tam szczęście, żeby do prezydentów takie mieli. No to skoro o raperach mowa, to jutro wieczorem w RMF Max w próbie mikrofonu Karina Incińska będzie rozmawiać z Wojtkiem Sokołem. No to dowiemy się, dlaczego Sokół goni za wróblem. A tak serio, to dowiemy się, dlaczego nie zamierza gonić za muzycznymi trendami, jak patrzy na współczesny rap. Opowie też podobno o Taco Hemingwayu i kultowej bluzie prosto. Sokół jutro po 22 w RMF Max. A teraz Gip.

to Moonlight, no właśnie o tej porze musi się pojawiać. Północ za chwilę, noc jeszcze długa, weekend jest wasz. Co z nim zrobicie? Wasza rzecz, żeby tylko nie marnować czasu, póki jeszcze się jesień nie zaczęła. Robert Wojnowski, dobrej nocy, miłej niedzieli, już teraz życzę. Na razie, pa.